pataki ngang maja demran wewa ta mandangun miya pataki ngang maja demran wewa musoli tamya benu mamjuran wo pataki ngang maja demran wewa musoli tamya benu mamdayun wo pataki ngang maja demran wewa ayo irata ingala pataki ngang maja demran we ngan jadik nam namari jitari nata pataki singang maja demran we ngan jadik nam namari jurai wewa pataki singang maja demran wewa ayo gun mirawa iwataki ngang maja demran wewa ayo boni adian dan noi pataki ngang maja demran wewa ayo boni atel gotuo pataki ngang maja demran wewa ayo dalal kirawa pataki ngang maja demran we wojin ngai kadaira le semma pataki ngang maja demran we ayo itapak ngalwa pataki ngang maja demran we ayo dani jaduguya koi pataki ngang maja demran we ayo gitari nata pataki ngang maja demran we wo aye aye dai bra yere aye aye pataki ngang maja demran we Thank you.